0: Paljen Isus i Marija. Evo, je li imao da kakve vendašice? Da,
1: ako se daš napraviš.
0: Što je ovdje ono minuć.
2: Ja li sad ne poznaš? Štradon, matani su ti konci. E, dobro.
3: La costumbre consiste en que el bandash y la bandashitza traen la corona de iglesia de San Roque en el pueblo de Kerr para ser bendecida. Allí se encuentran con el bandash y la bandashitza de los pueblos de Bajmok, Tabankut, Malabosna.